Knum pitché recré yon krong del ban plapado, yo bal chimwen yeng ten okni, un pibre de barang. Nyeng ban feo y metapiep, rovieng barang nen kampuchia klai chikapit. Tom nek tono rovieng blote yeng ten pi, nen kanta y rog muam tem tiet, na opel kanmo. Son bukto dam den yeng, na olu bondan, son kom bonta tiet. Okun chan!